0: para vivir.
1: Gjithasht minë që nu je do, na posede mi që janë rehovije gjithë, so kënë së të gjënja, sportu je.
2: MDR Sachsen, Serbski Rosvos, Sport.
3: Dorostowy volejbulowy cuk U22 sportowe towarstwa Wiktorie Worklec nastupi dżęca trójce na międzynarodnym turnierze Prag Volleyball Games w Praze, a raje tam wotrania dziewięćich w sportowej hali Tatran Szczeszowice mezdruim przeciwo U20 z czeskiego Proseka. Rożyńczanska Wiesna Modzina przeproszuje na beach volejbulowy turnier, kotryż przewiedzie wona dżęca Rożyńcze na beach volejbulniszczu przy Putnikowarskiej Wódce. Cyłki zetkaja są na półcjoch, turnier zapocznie so cjoch. Kopańca, koparska rezerwa sportowego towarstwa 19.22 radło, dobi dżęca do niesłaczidła, a kopa tam od popołudniu cjoch. So od porażki 27 tydzienia z Rabacz a Kszidła z Runacz ryka dżęca za kulowskich Warriorów w Rakecach. Tyż tam zapocznie so ra popołudniu cjoch. Koparjo Spančić Skukova raja jutce od napojenej v nimskih Pazlicach a mustvo športoveje jednotki Nebelčice od dvimaj Sepicach. Vosibite rajne džin z dvimaj koparskimaj partijomaj převedže so jutce nedželu Kroščicach. Najprede očakuje rezerva SJC od napojenej koparjo z Radvorja k srbskemu derbije a potem popoudnju cjoh prinje koparske mustvo SJ Kroščice mustvo Traktora Malešice. Koparski cuk znašec Dobruše nastupi jutce po południu cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horky.

Liczba tych, którzy spieczują do szule hiczu zakskie, bole przybiera w zajszłym szulskim lecie je na 7900, takich, każdy mamy prać, haj, w osobitych postajnych było, zadobyś pokutu płacić, a jeszcze 8 let do toho by to nidzie 7000, to reka je jasne stupowo przez 10%, a je tak szak, zo so pokuta hake upraje po tym, zo je szulo 5 dniu za sobą falował, a to bez haj zamówienki, a bez to, że jest to z nim ryczało, albo że je on ryczeć chcył, potem to byś 5000 euro za to płacić, czyli dlehać 5 dniu falujesz, a to potrzeci wony szulorów, połanskich szulor a wyższych szulor, najmniej takich, kiedy do szule chodzi, masz na gimnazjach, tak breka studie informacje. To dzień obole stupa. Zwieča, kaž prene so najprv raz poskiči tež rozmova, tež ze socialnej dživačovku šule, potom môže za púčemi pýtač, predhač, pokud tu pračíš, zo potom reka, zo by tola nie je ničo, ja sa pomohol a šulo sa, ja sa nepokáza přes 1000 euro, kaž prene, a to je jenož započatk tutej vecky. Tak úpada aktuálne vizakské a netko, však máme ďalšie šulské lieto, kýž je so započínal 2 týdženy, však hižo šula zaso je.

0: Z prawnością pytał, a zjawny prajo, gdyż by so nie prawda stała. Wun by się mowa wiele lochszo mieć, gdyż by jenoś mielczał. Jan kczynik, bu zajaty, dokoż je krala Herodesa Antipasa za to krytizował, sobie tun swoju żonu wopuścił, dokoż by so do swojej swakowie zaladał. Jan kczynik mieszy zmusitość, zjawny krala krytizować, dokoż nie odpowiedowaszy jeho postupowanie płaciłym zasadam a hodnotam. To żadasze si od niego cywilnu kurażu. Czy wy jeszcze raz sytuację dożywili, w której jeszcze wy dobyli syn riab cywilnu kurażu dopokazać? Znano, z czy nie waczakowano, do takie sytuacje przyszli. Trudy, smy zmusić i dość na namoc, mobbing, wotre dyskusje w odpowiednie reagować. Drugi raz nas mużitość wopuści. Sustajnie zasa sytuacje, kiż si od nas cywilnu kurażu żadaja, Jan Kczynik nam pokazuje, co je ważniejsze so zasadzić, hać so przed konsekwencami bojeć. Kietro zmużicie. Niech je wu nam z przykładom w tutych żyla trochu turbulentnych, a napiętych w okomikach naszego żywienia.
1: Dobra, Judith Smolina z Nebecic, wynaloku, a za mojtości tam nie się je w osadę.

Milena Mocorec, to byście kiedyś na łonę zaspiewała, tak dziecięca z Huczbu Dale. Z Krzysztofem Cyrzą. A to jest Oliver Thomas. A ty się zna, to głos Weronika Kalinuczyna. Są naše spieva hač do vás mieť, až tu chce si je naposkať a vôľke džiezných. Přes 180 namákače týž na Spotify. Celý jednore za MDR Serbia Petač.

Zobaczcie, dzień sa dere złoża przyszli, mamy też prawą huczbu k tomu. No, tak to lepiej, że festiwal od skupiny Usmusz. Tarika Stuczka i Jorga Weisselberga. To śpiewa Matthias Kisling. A po przychylnej hudźbie so podamy do Prahy, tež tam sú zaso Serbia popočuje.

Cynacz mięczyną pona po 9 niedomie. 19 studentów medycyny swój studij, każ prane w Maďarskej zakończyła, nitko są rocza tu do Zakskej, to jest mianowicie osobity program, nitko cię są na fachowe lekara tu dalej wukubłać. Zakska mianowicie od 2013 hižo romadzie z Uniwersytetu Pec, to jest w Maďarskej, tam wukubuje młodych medycynariów. Każde leto są tam 40 nimskich studentov môže zapísať za medicínu, potom kaž prene tam studia, potom sa zase nauroča. A za to, zase nauroča a na kraju skutkuja, netreba ja žan poplatk za studii plačiť. A s tým je tam rúne na 250 medicínarov alebo studentov medicíne. Z túto programa nauročili sú, so hižo 8 jokyš aktívne na kraju skutkuja, kaž prene ďalší 19 netkopšindu a najprv raz vukobanie na fachového lekária tu Zakske pokročuje.